0: frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Sem priden, priročen,